Te boje zaczarowane, śpiewają only you. I zabicie liusz, noc jest poduszką you.